i Warmii do Sudetów mogą wystąpić burze z opadami sięgającymi 30 litrów na metr kwadratowy oraz grad. Zmiany w pogodzie nastąpią po przejściu frontu chłodnego, który w nocy z poniedziałku na wtorek przyniesie gwałtowne zjawiska pogodowe na północy i zachodzie Polski. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na DK32 między Sulechowem a Kargową koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy Sulechowie koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do jutra do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach w związku z wymianą nawierzchni zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów. Do poniedziałku do 10 w województwie śląskim na 1 między węzłem Częstochowa Północ a Blachownią utrzymuje się zajęcie odcinka drogi. Do piątku do 13 w województwie małopolskim na DK7 między węzłem Modniczka a Krakowem trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego i zajęty jest naprzemiennie lewy lub prawy pas ruchu w obu kierunkach. Równolegle do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Iran nie prowadzi bezpośrednich rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, jak zapewnia szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Informacje są wymieniane przez pośredników, głównie Oman. Sekretarz Skarbu Stany Zjednoczone zapowiedział możliwość szybkiego porozumienia dotyczącego swobody żeglugi w cieśninie Ormaz, jednak Iran podkreśla, że takie porozumienie nie oznacza automatycznego otwarcia tego szlaku dla żeglugi. Waszyngton ma odmienne zdanie na temat charakteru tych negocjacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałem w 14 województwach, przewidując temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują w województwach zachodniopomorskim, lubuskim oraz dolnośląskim, gdzie w poniedziałek maksymalne temperatury mogą wynieść od 30 do 33 stopni Celsjusza. Żółte ostrzeżenia wydano w pozostałych województwach, gdzie maksymalne temperatury także osiągną 30 stopni. Ostrzeżenia wchodzą w życie w niedzielę i poniedziałek, a ich skutki mogą prowadzić do zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu oraz zagrożenia zdrowia i życia. Służby zalecają śledzenie komunikatów i dostosowanie planów do warunków pogodowych. Ponad 58% Polaków ocenia rząd Donalda Tuska negatywnie, podczas gdy pozytywne opinie wyraża jedynie 35,9% respondentów. Wśród zwolenników koalicji rządzącej 81% ma pozytywne zdanie o rządzie, natomiast elektorat opozycji, w tym Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, ocenia go zdecydowanie krytycznie, osiągając 95% negatywnych opinii. Sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Izrael odrzucił 15-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa dotyczący Strefy Gazy. Premier Benjamin Netanyahu zaznaczył, że kraj nie wycofa się, dopóki Hamas nie zdemilitaryzuje się całkowicie. Izrael obawia się, że Hamas dąży do odbudowy swojej armii, a nie do jej demilitaryzacji. W odpowiedzi na plan, Izrael kontynuuje ataki na Strefę Gazy, gdzie UNICEF odnotował, że w ciągu ostatnich 300 dni zginęło co najmniej 300 dzieci. Karol Nawrocki potwierdził, że w swojej prezydenturze podejmował decyzję o wetach, aby bronić praw obywatelskich. Podczas spotkania z mieszkańcami Skawiny zaznaczył, że realizuje 21 punktów z planu 21, które mają przyczynić się do rozwoju i suwerenności Polski. Wśród jego działań znalazło się zawetowanie podwyżek podatków oraz obietnica braku nowych danin na Polaków. Nawrocki wyraził nadzieję na współpracę z nowym parlamentem w wyborach w 2027 roku, koncentrując się na dobru obywateli. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W nocy z niedzieli na poniedziałek miały miejsce 5 ataków bombowych na Sumy, w tym w dzielnicach Zariczny i Kowpaków. W wyniku ataków co najmniej 5 osób zostało rannych, a zniszczenia dotknęły zabudowy mieszkalnej oraz infrastruktury. W Kijowie i innych obwodach ogłoszono alarm powietrzny z powodu zagrożenia rakietowego. Ponadto w wyniku zmasowanego ataku na obwód Odeski zginęło 14 osób. Podczas wystąpienia w kasynie Red Rock w Las Vegas, Donald Trump ponownie zwrócił uwagę mediów i internautów z powodu swojej fryzury, która wydawała się jaśniejsza i bardziej puszysta niż zwykle. Spekulacje dotyczące możliwości noszenia tupecika lub peruki pojawiły się w sieci, jednak rzeczniczka Białego Domu wyjaśniła, że poprawione oświetlenie przyczyniło się do lepszego wyglądu włosów prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump sam określił swoje blond włosy jako dzieło sztuki i podzielił się swoją rutyną pielęgnacyjną. W sieci krążą żarty i memy dotyczące jego fryzury, w tym porównania do szynszyli. Katarzyna Niewiadoma Finni zajęła trzecie miejsce na etapie Tour de France, przyjeżdżając na metę w grupie pościgowej. Jej rywalka, Valerin, obroniła przewagę i powiększyła ją na ostatnich kilometrach, zdobywając pierwsze miejsce. Mistrzyni Polski Dominika Włodarczyk zajęła dziewiąte miejsce. CO pozwoliło jej utrzymać lokatę w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Dla niewiadomej Finni to już piąte podium w karierze podczas tego prestiżowego wyścigu. Władimir Putin rozmawiał z dowódcą 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, pułkownikiem Abdulazizem Szychabidowem, w sprawie postępów na froncie. Nagranie rozmowy opublikowane przez agencję TASS wzbudziło kontrowersje, ponieważ według wcześniejszych informacji Szychabidów miał zmarć w maju ubiegłego roku. W rozmowie pułkownik zapewnił, że wszystkie zadania mające na celu wyzwolenie osiedli zostaną zrealizowane w wyznaczonym czasie. Okoliczności śmierci Szychabidowa pozostają niejasne, a Kreml nie potwierdził ani nie zaprzeczył jego zgonowi. Nastolatek zginął na miejscu w wyniku wypadku na jeziorze Jagodne w województwie warmińsko-mazurskim. Poruszając się na skuterze wodnym, uderzył w motorówkę z dużą prędkością. Informację o zdarzeniu przekazał szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Sprawa będzie wymagała dalszego wyjaśnienia przez odpowiednie służby. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skrytykował działania prezydenta Karola Nawrockiego, wskazując, że rząd ogrywa go legalnymi metodami. Podkreślił, że realizowany jest plan B w kontekście naprawy Krajowej Rady Sądownictwa, co uznaje za duży sukces. Żurek zaznaczył, że pomimo kontrowersji, Rada została wyłoniona zgodnie z konstytucją i europejskimi standardami. Dodał, że dotychczasowe działania prezydenta, takie jak wetowanie ustaw, komplikują sytuację w Krajowej Radzie Sądownictwa. Profesor Waldemar Wojtasik prognozuje, że wyniki przyszłych wyborów mogą doprowadzić do utworzenia koalicji prawicowych partii w Polsce. Podkreśla, że prezydent Nawrocki odegra kluczową rolę w decydowaniu o tym, kto zostanie premierem, niezależnie od rezultatu koalicji obywatelskiej. Morawiecki ma szansę przyciągnąć głosy niezdecydowanego elektoratu, co może negatywnie wpłynąć na Polskie Stronnictwo Ludowe. Wojtasik zauważa również, że hegemonia Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej może dobiec końca. Wrocław w dniu 10 sierpnia 2026 roku odnotuje temperaturę wynoszącą 34 stopnie Celsjusza z poczuciem ciepła na tym samym poziomie. Zachmurzenie wyniesie 26%, a wiatr będzie wiał z prędkością około 14,8 metra na sekundę. Dzień rozpocznie się o godzinie 5.30, a zakończy o 20.24. W kolejnych dniach prognozowane są głównie słoneczne warunki, a temperatury wyniosą 25 stopni Celsjusza 11 sierpnia, 24 stopnie 12 oraz 27 stopni 13. W poniedziałek na archipelagu Panhu odbyły się ćwiczenia wojskowe, podczas których tajwańscy żołnierze symulowali odpieranie chińskiego desantu. W manewrach wykorzystano czołgi M-60A3, artylerię oraz działa przeciwlotnicze, a dowództwo stworzyło wielowarstwową obronę przed atakiem. Panhu są uznawane za potencjalny cel chińskiej armii w przypadku operacji wojskowej. Równocześnie w środkowej części Tajwanu planowane są ćwiczenia obrony cywilnej, w ramach których rząd celowo ograniczy przepustowość mobilnego internetu, by przetestować komunikację mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Manewry Hankuan, które trwają 10 dni, mają na celu sprawdzenie reakcji na różne zagrożenia ze strony Chin. Śmierć Hernando Forroumaske i znanego jako Rosjanin została potwierdzona przez dowództwo kolumbijskiej armii. Należał on do grupy kierowanej przez Nestora Gregorio Uvere, znanego jako Ivan Mordisco, która powstała po rozłamie w rewolucyjnych siłach zbrojnych Kolumbii, FARC. Grupa ta kontynuowała działalność zbrojną, finansując się m.in. z przestępczości narkotykowej oraz nielegalnego handlu bronią. Zabicie Rosjanina jest przedstawiane jako sukces nowego prezydenta Kolumbii, Abelardo de la Espriella, który objął urząd w piątek. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Radio DHT.

Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie podkarpackim na drodze A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pas lewy pozostaje wolny, lecz awaryjny w kierunku Krakowa jest zablokowany. Do 19 na drodze DK32 między Sulechowem a Kargową koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy w Sulechowie prowadzone są podobne prace. Do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach zajęto lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni. Równolegle na odcinku A1 między węzłami Częstochowa Północ a Blachownią trwają prace do poniedziałku do 10. Do piątku do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK59 w Pieckach występuje uszkodzenie nawierzchni. Do piątku do 19 w województwie małopolskim na drodze A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi. Moto.

Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Tajwan przyspiesza produkcję dronów i bezzałogowych łodzi bojowych, planując do 2030 roku wyprodukować 100 tysięcy dronów miesięcznie, z czego połowa ma być przeznaczona na eksport. Celem jest stworzenie wokół wyspy piekielnego krajobrazu, który ma odstraszyć Chiny przed ewentualną inwazją. Wojsko Tajwanu zamierza pozyskać ponad 210 tysięcy bezzałogowców powietrznych i morskich oraz szkolić personel w efektywnym wykorzystaniu danych z dronów. Eksperci wskazują, że chińska armia nie jest obecnie wystarczająco silna, aby przeprowadzić łatwą inwazję, jednak Pekin również rozwija swoje technologie dronowe. Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone połowicznie negocjują z Iranem. CO stoi w sprzeczności z informacjami przekazanymi przez szefa irańskiej dyplomacji, który zaznaczył, że Teheran nie prowadzi bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem. W międzyczasie rosyjskie bomby spadły na ukraińskie miasto Sumy. CO potwierdza ciągłość działań wojennych w regionie. Szczegóły dotyczące skutków tych wydarzeń nie zostały podane. W pierwszej połowie 2026 roku liczba kradzieży sklepowych w Polsce spadła o 18,6% w porównaniu do roku ubiegłego. Głównym powodem tego spadku jest mniejsza liczba drobnych wykroczeń, podczas gdy poważniejsze przestępstwa utrzymują się na wysokim poziomie. Wprowadzenie wyższego pułapu do 800 zł, powyżej którego kradzież jest klasyfikowana jako przestępstwo, miało wpływ na statystyki. Eksperci zauważają, że zmienia się charakter kradzieży z większym naciskiem na droższe towary. Duże sklepy stanowią ponad 83% przypadków wykroczeń, mimo spadku ich liczby o 20,7%. Robert Lewandowski zdobył bramkę w 44. minucie meczu, ustalając wynik spotkania pomiędzy Chicago Fire a drużyną gości. Przed tym trafieniem Chicago Fire miało problemy na boisku, przegrywając od 20. minuty po golu Ezekwiela Bullot. W drugiej połowie wyrównał Filip Zinkernagel, a następnie Robin Lott zdobył bramkę dającą prowadzenie gospodarzom w ostatniej minucie regulaminowego czasu. W League's Cup, w której uczestniczy Chicago Fire, drużyny z amerykańskiej Major League Soccer i meksykańskiej Liga MX rozegrają po 3 spotkania w fazie ligowej. Kolejny mecz Chicago Fire odbędzie się 16 sierpnia przeciwko Portland Timbers. Ponad połowa Polaków ocenia relacje między rządem a prezydentem negatywnie, CO wpływa na postrzeganie bezpieczeństwa kraju. W sondażu Opinia 24, przeprowadzonym na początku sierpnia 2026 roku, 51% badanych wskazało na negatywny wpływ tych relacji. Wśród mężczyzn negatywne oceny wynoszą aż 57%, a wśród kobiet 45%. Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, wymieniając 5 decyzji, które uznał za najgorsze, w tym zawetowanie programu SAFE. Sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 8 rano w województwie śląskim na 4 w Katowicach trwa wymiana nawierzchni bitumicznej przy węźle Murckowska. Kierowcy w kierunku Tychów muszą liczyć się z zajęciem lewego pasa na jezdni prawej. Do 15 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłami Budziszów i Kostomłoty koszą pobocza w kierunku Katowic. Miejscami zwężają jezdnie. Do 19 w województwie lubuskim na DK32 między Sulechowem a Kargową koszą pobocza. Równolegle na obwodnicy w Sulechowie również zwężają jezdnie w miejscach. Do piątku do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK59 w Pieckach występuje uszkodzenie nawierzchni. Do piątku do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza. Miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Trzy firmy z Dziwiszowa na Dolnym Śląsku otrzymały 4 500 000 zł pomocy po powodzi. W tym jedna z nich należy do męża polityczki Koalicji Obywatelskiej, Anny Konieczyńskiej. Wnioskodawcy nie przedstawili dowodów na szkody spowodowane powodzią, a gmina potwierdza, że postępowanie było uproszczone i oparte na oświadczeniach. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę tego procesu rozdzielania wsparcia. Oficjalne dane nie wskazywały, że nieruchomości były zalane. Ponad 51% Polaków ocenia, że relacje między rządem a prezydentem mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo kraju, wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia 24 dla RMF FM. Wśród respondentów 31% wskazuje na raczej negatywny wpływ, a 20% na zdecydowanie negatywny. Tylko 13% badanych dostrzega pozytywne aspekty tych relacji. 18% uważa, że te relacje nie mają istotnego wpływu na bezpieczeństwo. W artykule podsumowano także najgorsze decyzje prezydenta według premiera. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że wynagrodzenia zarządów miejskich spółek w Krakowie w latach 2020-2025 były zawyżane o ponad 1 000 000 zł. Szczególnie nieprawidłowości dotyczyły Areny Kraków, gdzie premie dla zarządu przekroczyły ustawowe limity o około 605 tysięcy złotych. W podobnej sytuacji znalazły się także Wodociągi Miasta Krakowa, MPEC oraz Centrum Giełdowe Balicka. Władze Krakowa nie skomentowały dotychczas wyników kontroli NIK. Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej ostrzega przed kryzysem na Renii, gdzie poziom wody może spaść do wartości jednocyfrowych. Długotrwały brak opadów zagraża zarówno transportowi towarowemu, jak i rejsom turystycznym, co może doprowadzić do paraliżu żeglugi na całej długości rzeki. Transport wodny między portami w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, a południową częścią Niemiec będzie poważnie ograniczony, a żegluga możliwa jedynie na wybranych odcinkach i dopływach. W odpowiedzi na kryzys, władze kilku niemieckich landów zdecydowały się złagodzić ograniczenia dla transportu ciężarowego, aby zminimalizować zakłócenia w łańcuchach dostaw. Daniel Kinahan został aresztowany po ekstradycji z Dubaju do Irlandii, gdzie irlandzka prokuratura postawiła mu zarzut kierowania organizacją przestępczą. Kinahan pozostanie w areszcie tymczasowym do 5 października. Uznawany za jednego z najbardziej poszukiwanych w sprawach dotyczących międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, jest oskarżany o morderstwa, przemyt narkotyków oraz pranie brudnych pieniędzy. Jego organizacja, Kinahan Organized Crime Group, działała przez ponad 20 lat, a jej działalność rozciągała się na Irlandię, Wielką Brytanię i kontynent europejski. W 2022 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wyznaczył nagrodę w wysokości $5 milionów za informacje prowadzące do jego aresztowania. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 11 w województwie podkarpackim na DK 94 między Łańcutem a Przeworskiem doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. Od 9 rano do 11 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają naprawy oświetlenia drogowego. Od 8 rano do 17 w województwie wielkopolskim na DK 92 między Starczanowem a Kostrzynem przy wykaszaniu pobocza zamknięto pas awaryjny w kierunku Poznania. Również od 9 rano do 17 w województwie łódzkim na DK 92 w Skutach naprawa chodnika zajmuje przestrzeń dla pieszych. Dodatkowo od 9 rano do 18 na DK 91 między Łęczycą a Sierpowem obowiązuje ruch wahadłowy z powodu remontu nawierzchni i odwodnienia. Od 9 rano do 17 w województwie śląskim na 1 przy węźle w Bytom utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle od 9 rano do 20 na odcinku węzeł Sośnica, węzeł Żory również utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, znajduje się w trudnej sytuacji poza granicami Polski, będąc podejrzewanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że Romanowski ma na koncie 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nie może korzystać z kart płatniczych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo od lutego 2024 roku w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu funduszem. Siemoniak zaznaczył, że Romanowski powinien stanąć przed sądem, aby mógł bronić swoje prawa. Minister dodał, że prędzej czy później wpadnie i zostanie ściągnięty do Polski. Władimir Putin rozmawiał przez telefon z dowódcą, który prawdopodobnie nie żyje od maja 2025 roku. CO podważa jego wizerunek i obnaża problemy w rosyjskiej armii. Kreml regularnie zniekształca raporty z frontu, co prowadzi do błędnych wyobrażeń o sukcesach militarnych. Korupcja w armii negatywnie wpływa na skuteczność działań wojskowych, co było widoczne podczas ukraińskiej ofensywy w 2024 roku. System informacyjny stworzony przez Putina może prowadzić do katastrofalnych decyzji zagrażających stabilności w regionie. Ryszard Czarnecki został zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości na wniosek Jarosława Kaczyńskiego z powodu współpracy z Grzegorzem Braunem podczas konferencji międzynarodowej. Czarnecki wielokrotnie publicznie występował z Braunem. CO wzbudziło niezadowolenie kierownictwa partii. To drugie postępowanie dyscyplinarne wobec Czarneckiego. Wcześniejsze dotyczyło afery związanej z Kolegium Humanem. Partia rozważa możliwość jego wykluczenia z ugrupowania. Senat po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W odpowiedzi na tę decyzję poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ogłosił zamiar złożenia projektu ustawy o wyjściu z systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Projekt ma na celu zrywanie obowiązujących przepisów dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz opiera się na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionuje kompetencje Unii Europejskiej w tej sprawie. Czarnek określił sytuację jako skandaliczną. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił złożenie projektu ustawy likwidującej system kaucyjny, który według rzecznika partii Wojciecha Machulskiego nie sprawdza się i utrudnia życie obywatelom. Machulski podkreślił, że system generuje dodatkowe koszty dla przedsiębiorców oraz prowadzi do marnotrawienia czasu obywateli przez długie kolejki i zapełnione butelkomaty. Wskazał również, że Polska mogłaby osiągnąć cele Unii Europejskiej w kwestii recyklingu plastiku bez konieczności wprowadzania tego systemu. Konfederacja liczy na rozsądne głosowanie w Sejmie, mające na celu likwidację systemu kaucyjnego. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Turcja planuje wysłać do Ukrainy kilkadziesiąt pocisków balistycznych oraz tysiące pocisków z amunicją kasetową, mimo że te ostatnie są objęte zakazami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ukraina pozyska 70 pocisków balistycznych ATACMS oraz 2500 niekierowanych pocisków M26 i 47 tysięcy pocisków artyleryjskich M509A1, które również zawierają amunicję kasetową. Amunicja kasetowa budzi kontrowersje ze względu na potencjalne zagrożenie dla cywilów, jednak jest postrzegana jako istotny element obrony Ukrainy. Ukraina nie jest sygnatariuszem konwencji zakazującej amunicji kasetowej, a Rosja jako pierwsza zaczęła jej używać w konflikcie. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był zagłuszany przez kontrdemonstrantów podczas miesięcznicy smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie okrzyki "kłamca, kłamca" utrudniały jego wystąpienie. W swoim przemówieniu krytykował obecną władzę i zapowiadał zmiany, odnosząc się do braku przestrzegania prawa podczas demonstracji. Kaczyński zaproponował utworzenie Straży Praw, która miałaby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości oraz zapowiedział odpowiedzialność za działania łamiące prawo. Paweł Kowal, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, zaznaczył, że silne relacje Polski z Ukrainą są kluczowe dla wpływu kraju w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że aktywność w polityce wschodniej jest niezbędna dla prezydenta Karola Nawrockiego, aby mógł liczyć się w amerykańskich relacjach. Kowal regularnie prowadzi rozmowy z kongresmenami na temat współpracy polsko-ukraińskiej, wskazując na konieczność dobrego dialogu. Zauważył również jedność w Polsce w sprawie obecności baz amerykańskich. Rolnik z Gliwic został aresztowany po zniszczeniu fragmentu świeżo położonej asfaltowej drogi, twierdząc, że jest właścicielem tej drogi i że prace są nielegalne. Decyzja sądu wzbudziła oburzenie wśród polityków, którzy oceniają ją jako zbyt surową i podnoszą kwestie potencjalnych praw rolnika wynikających z zasiedzenia. W obronie aresztowanego wypowiedzieli się przedstawiciele opozycji oraz członkowie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Przewodniczący tej komisji, poseł Paweł Ślis, skrytykował wniosek prokuratury, nazywając go skandalicznym. Sprawa wzbudza szerokie kontrowersje w społeczeństwie i polityce. Dwa cywilne samoloty naruszyły zamkniętą przestrzeń powietrzną nad polem golfowym Donalda Trumpa w Bedminster, New Jersey, co skłoniło Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej do wysłania myśliwców F-16. Samoloty zostały bezpiecznie eskortowane z obszaru zamkniętego. W wyniku incydentu lot prezydenta Trumpa opóźnił się o 13 minut. W pobliżu znajdował się trzeci statek powietrzny, który przestrzegał wytycznych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w sprawie niewłaściwego wykorzystania 5 milionów złotych przeznaczonych dla powodzian. Wśród beneficjentów są trzy firmy z Dziwiszowa, w tym jedna związana z polityczką Koalicji Obywatelskiej. Siemoniak zaznaczył, że decyzja o skierowaniu sprawy do prokuratury będzie zależała od wyników analizy i dowodów. Minister podkreślił, że środki muszą być wydawane uczciwie, a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje polityczne. Północne dzielnice Marsylii, w tym Labus Serin, są pod kontrolą gangów narkotykowych, co znacząco wpływa na życie mieszkańców. Dilerzy, tacy jak Medi, poszukują klientów wśród polityków i bogatych, a ich działalność rozwija się bez większych przeszkód. Lokalne władze tolerują obecność gangów, uznając, że przynoszą one zyski poprzez budownictwo i renowację zniszczonych obszarów. Dziennikarz Filipe Piugel podkreśla, że sytuacja ta jest postrzegana jako choroba, która przynosi korzyści ekonomiczne, mimo że nędza w tych dzielnicach pozostaje poważnym problemem. W Polsce wprowadzone zostaną alerty w formie SMS-ów, które będą wysyłane w przypadku zagrożeń, takich jak poderwanie myśliwców. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że system alarmowy ma działać także w sytuacjach związanych z Ukrainą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracują nad poprawą systemu alarmowego, który już zadziałał prawidłowo w przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk. W wyniku tego incydentu nie odnotowano poszkodowanych ani zniszczeń. Setki osób zgromadziły się przed Sądem Najwyższym w Moskwie, aby wspierać antywojenną partię Jabłoko, którą oskarżono o kupowanie polubień w mediach społecznościowych. Przewodniczący partii, Mikołaj Rybaków, wezwał zwolenników do przybycia na protest i odrzucił zarzuty jako absurdalne, wskazując na zaniżoną liczbę użytkowników w zasięgu mediów społecznościowych. Protest odbył się przed rozprawą sądową, która rozpoczęła się z niewielkim opóźnieniem. Dalsze kroki zależą od decyzji Sądu Najwyższego w sprawie pozwu złożonego przez partię Rodina. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed burzami oraz upałami dla przeważającej części kraju. W 9 województwach obowiązują alerty pierwszego stopnia, a w województwie warmińsko-mazurskim oraz w części innych województw alerty drugiego stopnia. Burze mogą przynieść opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 150 km na godzinę. Równocześnie w województwach lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim prognozowane są upały z temperaturą maksymalną od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują od poniedziałku od godziny 17 do wtorku do godziny 3. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Rozłam w partii Prawo i Sprawiedliwość może nie wpłynąć korzystnie na szanse Donalda Tuska w nadchodzących wyborach. Koalicja Obywatelska, kierowana przez Tuska, prowadzi w sondażach z poparciem wynoszącym 32%, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 21%. Mateusz Morawiecki utworzył nowe stowarzyszenie Rozwój Plus, które krytykuje dotychczasowe działania PiS i stara się przyciągnąć umiarkowanych wyborców. Analitycy zwracają uwagę, że Tusk nie może liczyć na automatyczne osłabienie swoich przeciwników. W kontekście nadchodzących wyborów, obie partie mogą przyciągnąć większe grono wyborców, prowadząc oddzielne kampanie. Moritz Szularik, prezes Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, krytykuje działania niemieckiego Ministerstwa Obrony, wskazując na marnotrawienie środków na przestarzałe technologie. Minister Boris Pistorius przeznacza znaczne kwoty na modernizację Bandeswehry, jednak tempo tych zmian jest niewystarczające. Ekspert sugeruje, aby Niemcy skoncentrowały się na innowacyjnych rozwiązaniach, takich jak sztuczna inteligencja i robotyka, oraz proponuje budowę fabryk do szybkiej produkcji uzbrojenia. Szularik apeluje także o powołanie koordynatora do spraw zakupów wojskowych, co miałoby poprawić efektywność wydatków na zbrojenia. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Wydarzenie to miało miejsce w momencie, gdy obrady zostały przerwane z powodu braku kworum. Niektórzy sędziowie zostali zaproszeni do złożenia ślubowania przez prezydenta, podczas gdy pozostali nie mogli wziąć udziału w posiedzeniu. Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień oraz bezprawnego wpływu na czynności urzędowe Trybunału. W poniedziałek przed południem wystąpiły problemy z dostępem do strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, CEO potwierdził sam zakład. W serwisie Down Detector zarejestrowano prawie 300 zgłoszeń dotyczących awarii, które zaczęły napływać około godziny 8. ZUS przeprasza użytkowników za niedogodności i informuje, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Dwumiesięczny Olaf został przyjęty do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK w Ułem w Warszawie z podejrzeniem zachłyśnięcia, jednak badania wykazały poważne obrażenia, w tym stare złamanie żebra oraz krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego. Personel szpitala zauważył niepokojące zachowanie rodziców, a także zaniedbania higieniczne dziecka. Okazało się, że 6 lat wcześniej jego starszy brat, Kamil, również był hospitalizowany z podobnymi obrażeniami. CEO skłoniło szpital do uruchomienia procedur i zgłoszenia sprawy odpowiednim instytucjom. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sąd przedłużył zakaz zbliżania się rodziców do Olafa, który został przekazany pod opiekę dziadków. Dziś odbędzie się rozprawa dotycząca opieki nad dziećmi. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Muzyka na każdą pogodę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w zachodniej części kraju, gdzie temperatura może osiągnąć 30 do 4 stopni Celsjusza. Prawie całe województwo warmińsko-mazurskie oraz sąsiednie powiaty są objęte ostrzeżeniami przed burzami z opadami deszczu do 55 mm. Najsilniejsze burze przewiduje się w północno-wschodniej Polsce, gdzie mogą wystąpić porywy wiatru osiągające 85 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnego wieczoru lub w nocy, w zależności od regionu. Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii Koalicji Obywatelskiej w związku z nieprawidłowościami przy udzielaniu pomocy po powodzi. Jej mąż otrzymał 200 tysięcy złotych pożyczki na zniszczenia w pensjonacie, mimo że nieruchomości nie były zalane. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego ujawniła, że wsparcie przyznano 9 miesięcy po powodzi, w czasie, gdy polityczka objęła swoje stanowisko. Szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros zapowiedział konsekwencje dla osób związanych z tymi chciwymi zachowaniami. Wiceprezeska czeka teraz na sąd koleżeński. Donald Trump zmienia strategię w konflikcie z Iranem, przechodząc od presji militarnej do presji gospodarczej z nadzieją na wyczerpanie przeciwnika. Prezydent Stanów Zjednoczonych porównuje obecną sytuację do partii szachów, wierząc, że czas przyniesie pozytywne efekty. Iran wprowadza nowe warunki dotyczące otwarcia cieśniny Hormuz, w tym zniesienia sankcji oraz wycofania wojsk amerykańskich z regionu. Wzrost niezadowolenia w partii republikańskiej związany jest z wpływem konfliktu na wybory i ceny paliw. 40-letni obywatel Ukrainy został aresztowany po brutalnym ataku na dwoje współpracowników na budowie w Janówku I. Mężczyzna uderzył swojego kolegę metalową rurką w twarz i zaatakował kobietę, która próbowała przerwać agresję, co doprowadziło do utraty przytomności przez obie ofiary. Po ucieczce sprawcy policja szybko go namierzyła i zatrzymała. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym, a mężczyźnie grozi długoterminowy pobyt w więzieniu. Koszt rekompensat dla producentów energii z odnawialnych źródeł energii przekroczył 100 milionów złotych, a tylko od stycznia do lipca polskie sieci elektroenergetyczne wypłaciły 57 milionów złotych, co stanowi dwukrotnie wyższy wydatek niż w całym poprzednim roku. Nadprodukcja energii, głównie z fotowoltaiki, prowadzi do sytuacji, w której produkcja przewyższa zapotrzebowanie odbiorców, co zagraża stabilności systemu energetycznego. Profesor z Politechniki Warszawskiej zauważył, że problemem jest niedyspozycyjność źródeł odnawialnych oraz brak pojemnych magazynów energii, co zmusza operatorów do odłączania niektórych źródeł. W ocenie naukowca proces zastępowania paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii zajmie jeszcze od 10 do 15 lat. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Tu Radio DHT.

Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Na trasie S3 w stronę Szczecina, między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kliniska, doszło do karambolu, w którym zderzyło się 7 pojazdów, w tym 6 aut osobowych i 1 bus. Ruch odbywa się pasem prawym, a korek ma już niemal 13 km, co może wydłużyć czas przejazdu o pół godziny. Policja nie otrzymała informacji o osobach poszkodowanych, a służby pracują nad usunięciem uszkodzonych aut z drogi. Ruch w stronę Goleniowa również jest utrudniony z powodu zjawiska gapiów, którzy zwalniają, aby zobaczyć zdarzenie. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do ich poleceń. Dziś mija 7 lat od śmierci Jeffreya Epsteina, który został znaleziony powieszony w więzieniu na Manhattanie. Jego zgon nie ukrył prawdy o jego manipulacyjnych działaniach i powiązaniach, co może pomóc ofiarom w ujawnieniu szczegółów. Skandale związane z Epsteinem będą badane przez dziesięciolecia, ukazując istotne cechy współczesnej elity oraz ignorancję wpływowych osób wobec jego reputacji. Analizowanie jego życia ujawnia, w jaki sposób chciwość i pożądanie wpłynęły na niektóre elitarnych kręgów, które straciły poczucie umiaru i przyzwoitości. Piotr Pytel, który przez ponad 21 lat odsiadywał karę dożywocia za zabójstwo, którego nie popełnił, został ułaskawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego na wniosek ministra sprawiedliwości. W niedzielę Pytel spotkał się z prezydentem, aby osobiście podziękować za jego decyzję, którą określił jako odważną. Po wyjściu z więzienia Pytel zmaga się z przystosowaniem do nowej rzeczywistości, a w jego sprawie pojawiły się nowe dowody, które potwierdziły jego niewinność. Pytel planuje teraz zadbać o zdrowie oraz znaleźć pracę i mieszkanie. Na drodze krajowej B470 w Bawarii doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 3 kobiety. Pijany kierowca Mercedesa, 36-letni mężczyzna, zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z Oplem, w którym podróżowały 3 kobiety w wieku 73 i 2 69 lat. Prokuratura zleciła przeprowadzenie rekonstrukcji wypadku, aby ustalić szczegóły zdarzenia. Kierowca Mercedesa doznał poważnych obrażeń i miał ponad promil alkoholu w organizmie. Ryszardowi Czarneckiemu grozi wydalenie z Prawa i Sprawiedliwości z powodu współpracy z Grzegorzem Braunem. Rzecznik dyscypliny partyjnej PiS, profesor Karol Karski, potwierdził, że postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie wciąż trwa, a decyzję podejmie sąd dyscyplinarny. Karski skrytykował Brauna za kontrowersyjne wypowiedzi na temat Holokaustu, które jego zdaniem powinny wykluczać go z życia publicznego. Czarnecki zapewnia, że pozostaje aktywnym członkiem partii. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na A1 w Bytom utrzymują zwężenie jezdni. Również do 20 na odcinku węzeł Sośnica, węzeł Żory zwężają jezdnię. Od 16 do 17 na A4 przy węźle Rzeszów Wschód zablokowano łącznicę wjazdową z DK97 po pożarze samochodu. Do środy do 16 na DK28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy z miejscowymi zwężeniami. Do 18 na A4 między LSSE Obszar Krzywa a Hojnowem utrzymują zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
1: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Starszy mężczyzna z laską wszedł na drogę ekspresową, stwarzając poważne zagrożenie dla ruchu. Incydent został zarejestrowany przez kamerę w jednym z przejeżdżających samochodów. Na szczęście nie doszło do tragedii, jednak sytuacja zwraca uwagę na bezpieczeństwo pieszych w rejonach dróg szybkiego ruchu. Policja nie podała informacji o dalszych krokach w tej sprawie. Ukraina wzmacnia obronę strefy czarnobylskiej w odpowiedzi na możliwą rosyjską ofensywę z północy. Tworzone są umocnienia, okopy oraz schrony, a na drogach instalowane są siatki przeciwdziałające dronom. Zburzono także most na terytorium Białorusi, co ma utrudnić potencjalny atak. Prezydent Wołodymyr Zełenski zarządził zwiększenie obecności wojskowej na północy Ukrainy. Celem tych działań jest zabezpieczenie regionu przed zagrożeniem ze strony Rosji. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że w 2027 roku nie odbędą się pokazy Air Show w Radomiu. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na prośbę radnego o informacje dotyczące planów na to wydarzenie. Porucznik Marta Mleczko z MON potwierdziła brak zamiaru organizacji Air Show w tym roku. Wydarzenie to przez lata przyciągało tysiące widzów i stanowiło istotny element kalendarza lotniczych imprez w Polsce. Wołodymyr Zełenski znalazł się na 4. miejscu w najnowszym rankingu zaufania do polityków w Ukrainie, według sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Liderem rankingu jest były główny dowódca ukraińskiej armii Walerii Załużny, któremu ufa 66% Ukraińców. Drugie miejsce zajmuje Michajło Fedorów z 63%, a trzecie Kyryło Budanów z 61% zaufania. Wołodymyrowi Zełenskiemu ufa 56% badanych, a 38% wyraża brak zaufania. Badanie przeprowadzono na próbie 1008 dorosłych obywateli w okresie od 6 do 31 lipca 2026 roku. Iwan Czuwilajew z organizacji Idźcie Lasem pomaga Rosjanom unikać służby wojskowej oraz dezertować z armii, udzielając porad dotyczących ukrywania się. Organizacja wsparła około 4000 osób w dezercji i doradzała setkom tysięcy, jak uniknąć wysłania na front. Wiele osób zmuszonych jest do wstąpienia do wojska z powodu problemów finansowych i długów. Czuwilajew podkreśla, że dłużnicy są nękani przez windykatorów, co często prowadzi ich do decyzji o walce. Istnieje również możliwość odbycia służby cywilnej, ale wiąże się to z dodatkowymi formalnościami. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze A4 między Krzywą a Hojnowem kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 na DK31 między Górzycą a Słubicami trwają remonty poboczy. Równolegle do jutra do 19 na DK29 w Gęstowicach obowiązują podobne prace. Do 20 na A1 między węzłem Sośnica a węzłem Żory utrzymują zwężenie jezdni. Również do 21 na węźle w Bytomiu kierowcy napotkają zwężenie. Do środy do 16 na DK28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Drony z Ukrainy przeprowadziły atak na kompleks petrochemiczny w Tobolsku, oddalonym o ponad 2000 km od Ukrainy. W wyniku uderzenia kilku dronów kamikadze doszło do dużego pożaru na terenie zakładów, które są jednymi z największych i najnowocześniejszych w Rosji. To pierwszy atak na to miasto, liczące ponad 100 tysięcy mieszkańców. Ukraińskie drony FP2 mają zasięg do 3400 km i mogą przenosić głowice bojowe o masie 60 kg. Materiały wideo z pożaru krążą w mediach społecznościowych. Rekordowa susza zagraża rzece Ren, kluczowemu szlakowi wodnemu Europy, co może doprowadzić do zablokowania żeglugi. Poziom wody w rejonie Kołub może spaść do kilku centymetrów, co uniemożliwi transport towarowy i spowoduje wzrost cen chleba, benzyny oraz innych produktów. Transport drogowy nie jest w stanie w pełni zastąpić żeglugi, co może prowadzić do paraliżu logistycznego, szczególnie w Szwajcarii, która korzysta z Renu do globalnego handlu. Skutki tej sytuacji będą odczuwalne w codziennym życiu mieszkańców, w tym w cenach towarów. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia w Warszawie i Gdyni, będą największą defiladą w historii Wojska Polskiego. W stolicy zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 statków powietrznych oraz ponad 20 okrętów, w tym sojusznicze jednostki z Estonii, Litwy i Szwecji. Po raz pierwszy nad Warszawą przelecą polskie samoloty F-35. Defilada rozpocznie się o godzinie 12 na Wisłostradzie, a w Gdyni pół godziny wcześniej zainauguruje Paradę Morską. W trakcie uroczystości po raz pierwszy wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie. Komisja Europejska pozytywnie oceniła piąty wniosek Polski o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, który opiewa na 7,9 miliarda euro. W ramach tego wniosku ponad 500 tysięcy nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów, co stanowi ponad 65% całej kadry nauczycielskiej w Polsce. Dodatkowo zrealizowano zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Polska ma łącznie otrzymać 54 miliardy 722 miliony euro z Krajowego Planu Odbudowy, a termin realizacji planu upływa w 2026 roku. Wypłaty środków są uzależnione od realizacji uzgodnionych reform i inwestycji. Brytyjskie Ministerstwo Obrony w trybie pilnym odcięło łączność z dronami morskim K3 Scout, które miały patrolować cieśninę Ormus. Drony należące do Royal Navy wysyłały sygnał do Chin, co wzbudziło obawy o możliwość szpiegowania brytyjskiej armii. Choć nie ma dowodów na wysyłanie wrażliwych danych, ministerstwo zdecydowało o natychmiastowym wstrzymaniu łączności. Drony K3 Scout, które mogą przenosić ładunek o masie 600 kg, były testowane przez Sojusz Północnoatlantycki, w tym podczas ćwiczeń w Polsce. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
2: This is Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze A4 między Krzywą a Chojnowem kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 na DK31 między Górzycą a Słubicami trwają remonty poboczy. Równolegle do jutra do 19 na DK29 w Gęstowicach obowiązują podobne prace. Do 20 na A1 między węzłem Sośnica a węzłem Żory utrzymują zwężenie jezdni. Również do 21 na węźle w Bytomiu kierowcy napotkają zwężenie. Do środy do 16 na DK28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Rosji ponownie występują długie kolejki na stacjach benzynowych, szczególnie w regionach Krasnodaru, Soczi i Gelendżyku. Problemy z dostępnością paliwa dotyczą co najmniej 12 regionów, a ich przyczyną są ataki ukraińskich dronów na rafinerie, które wpłynęły na produkcję ropy. W odpowiedzi na kryzys paliwowy rosyjski rząd wprowadził zakaz eksportu paliw oraz zwiększył import z Białorusi, Indii i Maroka. Mieszkańcy skarżą się na trudności w zatankowaniu samochodów oraz obawy dotyczące jakości dostępnego paliwa. Chińska rakieta Długi Marsz 7A eksplodowała 85 sekund po starcie z kosmodromu Wenchang. Misja miała na celu wyniesienie ładunku o nazwie Zhongxing 4B, który może być związany z łącznością wojskową. Jest to już czwarte niepowodzenie chińskich rakiet w tym roku, a Długi Marsz 7A miał wcześniej problemy w trakcie poprzednich lotów. Kolejny start rakiety Długi Marsz 5 zaplanowany jest na 24 sierpnia, kiedy to ma wynieść misję Chang'e 7 na Księżyc. Zebrano 27 500 podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Inicjator akcji, Maciej Wilk, poinformował, że do zbiórki dołączają nowe osoby, a podpisy spływają również pocztą. Aby referendum mogło się odbyć, konieczne jest zebranie jeszcze ponad 100 000 podpisów do 28 września. Wolontariusze z Obywatelskiej Inicjatywy Stołeczna Operacja Referendalna prowadzą zbiórkę w różnych punktach w Warszawie. Akcja rozpoczęła się 30 lipca i trwa do końca września. Premier Donald Tusk zwołał na poniedziałek wieczorem naradę liderów koalicji 15 października, w której wezmą udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tematem rozmów mogą być potencjalne zmiany w rządzie i koalicji, o czym informuje portal Onet. W kontekście tych spekulacji nieoficjalnie pojawiła się informacja, że Szymon Hołownia chciałby objąć stanowisko ministra kultury, co mogłoby oznaczać utratę tej pozycji przez Martę Cienkowską. Przewodnicząca Partii Polska 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała te plany, określając je jako wyrzucenie bez żadnego trybu. Poziom wody w Dunaju wzrósł o 19 cm po osiągnięciu historycznego minimum. CO pozwoliło na wznowienie pracy reaktora w elektrowni jądrowej w Paks. Premier Węgier Peter Magyar ogłosił tę decyzję, zaznaczając, że wcześniej obniżony poziom rzeki zagrażał pełnemu wstrzymaniu produkcji energii. W Rumunii podejmowane są drastyczne działania, takie jak zatapianie statków, aby skierować wodę do elektrowni w Cernawodzie. Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym susze, mają wpływ na sytuację energetyczną w całej Europie. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Granica Polski z Rosją, ustanowiona po II wojnie światowej, ma prosty kształt. CEO przypomina postkolonialne granice wytyczane przez mocarstwa. Legenda o kciuku Stalina sugeruje, że przebieg granicy został ustalony arbitralnie, a niejasności wynikające z konferencji w Jałcie i Poczdamie prowadziły do zamieszania. Polscy urzędnicy i osadnicy często trafiali na tereny przyznane Polsce, co było wynikiem działań radzieckich. Ostatecznie różnice w rozumieniu granic między Polakami a Sowietami uwypukliły skomplikowaną historię tego obszaru. Granica ta pozostaje przykładem decyzji podejmowanych bez uwzględnienia lokalnej ludności. Rosja testuje możliwości ataków dronami nad Europą, w tym nad niemieckim lotniskiem w Lipsku, gdzie znaleziono drona z materiałem wybuchowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec ostrzega przed nowym rodzajem zagrożenia, nie wskazując jednak bezpośrednio na Rosję. W tym roku odnotowano wiele incydentów dronowych w Europie, w tym nad bazami wojskowymi i infrastrukturą krytyczną. CEO sugeruje skoordynowaną kampanię Rosji. W odpowiedzi na te zagrożenia planowane są europejskie systemy obrony przeciwko dronom. Magda Rigamonti i Jacek Gądek podsumowali rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego, oceniając jego kluczowe decyzje oraz rekordową liczbę weterynaria, zwrócili uwagę na polityczne konsekwencje konfliktu z rządem oraz rosnącą antyukraińską narrację w prawicy. W kontekście przyszłości politycznej Mateusza Morawieckiego omówili również nową rolę Piotra Wawrzyka jako kulinarnego influencera. Dalsze działania Nawrockiego mogą wskazywać, czy umacnia on swoją pozycję jako prezydent, czy planuje zmianę ustroju państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdementowało informacje dotyczące narodowości nastolatka podejrzewanego o atak nożem w Kamiennej Górze, podkreślając, że zarówno napastnik, jak i ofiara są obywatelami Polski. Wcześniej pojawiły się fałszywe sugestie, że napastnikiem był Ukrainiec. Resort wskazał, że za rozpowszechnianiem tych nieprawdziwych informacji stoi rosyjska dezinformacja. Policja apeluje o ostrożność w udostępnianiu informacji w sieci, a sąd zdecydował, że 16-letni podejrzany spędzi najbliższe 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. 60-letni rolnik został aresztowany za zniszczenie około 200 metrów asfaltu przy użyciu ciągnika. Twierdził, że jest właścicielem terenu, a prace były nielegalne. CEO doprowadziło do jego zatrzymania na gorącym uczynku. Prokuratura oskarżyła go o zniszczenie mienia znacznej wartości, co może skutkować karą do 10 lat więzienia. Prawnik wskazuje na brak podstaw do aresztu, podkreślając, że rolnik był przywiązany do swojej ziemi i nie zamierzał uciekać. Podniesiono także, że medialny charakter sprawy mógł wpłynąć na decyzję prokuratury i sądu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta skrytykował Waldemara Żurka, nazywając go najsłabszym ministrem w rządzie, który potyka się o własne nogi i nie ma żadnych osiągnięć. Krytyka Boguckiego była odpowiedzią na zarzuty Żurka dotyczące rzekomego ogrywania prezydenta Karola Nawrockiego oraz wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Żurek argumentował, że ten wybór został dokonany zgodnie z konstytucją. Bogucki podkreślił brak demokratycznej legitymacji Żurka oraz jego ambicje wobec prezydenta. Viktor Orban rozważa objęcie wysokich stanowisk w FIFA oraz w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według węgierskiego dziennikarza Szabolca Paneego, Orban ma ubiegać się o funkcję zastępcy sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, korzystając z poparcia Argentyny i Stanów Zjednoczonych. Rzecznik partii Fidesz zaprzeczył tym informacjom, określając je jako fake news. Orban, mimo rezygnacji z mandatu poselskiego po wyborczej porażce, pozostaje przewodniczącym opozycji. W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy u pracownika oraz dziecka, a u trojga innych dzieci stwierdzono utajone zakażenie. Placówka zostanie zamknięta do końca wakacji, a wszystkie osoby, które miały kontakt, otrzymały skierowania do lekarzy. Przeprowadzono dezynfekcję przedszkola oraz zaplanowano kolejne ozonowania. Służby sanitarne potwierdzają, że drogi szerzenia się zakażenia zostały przecięte. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły kluczowe rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej w rejonie Gelendżyka, gdzie znajduje się pałac prezydenta Rosji Władimira Putina. 7 sierpnia zlikwidowano system walki radioelektronicznej Wolna Kupol Gerend, a dwa dni później zniszczono system rakiet przeciwlotniczych S-400. Zdjęcia satelitarne potwierdzają zniszczenie co najmniej jednej wyrzutni S-400. W wyniku tych działań kompleks stracił część swojego zabezpieczenia. Rząd Rumunii zwołał pilne posiedzenie w związku z drastycznym spadkiem poziomu wód Dunaju, który zagraża funkcjonowaniu elektrowni jądrowej w Cernavodzie. Na naradzie zdecydowano o przeznaczeniu 5 100 000 lei na redystrybucję przepływu wody z odnogi Bala do Starego Dunaju. Dotychczas na poprawę przepływów w rejonie rozwidlenia Bala Stary Dunaj wydano ponad 12 milionów lei. Interwencje będą prowadzone etapami pod ścisłym nadzorem środowiskowym, aby zapewnić stabilność systemu energetycznego. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie pomocy dla powodzian, w której uczestniczyła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Anna Konieczyńska. Jej mąż otrzymał wsparcie w wysokości 200 tysięcy złotych, mimo że jego pensjonat nie ucierpiał w powodzi. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi dochodzenie w sprawie rozdzielania wsparcia. Siemoniak zapewnił, że decyzje w partii są wstrzymane do zakończenia postępowania. Sąd Najwyższy Rosji zdecydował o wykreśleniu partii Jabłko z wyborów do Dumy Państwowej na wniosek partii Rodina, zarzucając jej łamanie praw autorskich, nielegalną agitację wyborczą oraz wspieranie ekstremizmu. Lider partii, Nikołaj Rybaków, odrzucił te zarzuty, podkreślając znaczenie różnorodności poglądów w demokracji. Po ogłoszeniu wyroku, sympatycy Jabłoka zorganizowali protest przed sądem. Partia planuje odwołanie od decyzji, a wsparcie dla niej płynie zarówno od młodzieży, jak i opozycjonistów na emigracji. Gościnni prowadzący Magda Rigamonti i Jacek Gądek podsumowali rok prezydentury Karola Nawrockiego, omawiając jego decyzje oraz polityczne konsekwencje konfliktu z rządem. W dyskusji pojawiły się wątki dotyczące budowania silnej pozycji prezydenta oraz ewentualnych zmian w ustroju. Poruszono także temat antyukraińskiej narracji oraz plany premiera Mateusza Morawieckiego. W programie wystąpił również Piotr Wawrzyk, były wiceminister, który obecnie recenzuje potrawy jako influencer kulinarny. Hiszpania organizuje 400 punktów widokowych na nadchodzące całkowite zaćmienie słońca, które odbędzie się 12 sierpnia. Władze ostrzegają przed ryzykiem pożarowym z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz przewidują wzrost ruchu drogowego o około 400 tysięcy do 1 500 000 przejazdów. W związku z tym w wielu miejscach odwołano wydarzenia masowe, a noclegi są w większości wyprzedane. W niektórych regionach planowane są ograniczenia w ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Wśród republikanów narasta obawa przed kolejnymi kontrowersjami związanymi z obsesją Donalda Trumpa na punkcie ustawy wyborczej. Niektórzy członkowie partii obawiają się, że jego zaangażowanie w tę kwestię powróci podczas przerwy wakacyjnej, co może prowadzić do dalszych napięć. Senatorowie partii republikańskiej zdecydowali się odłożyć głosowanie nad budżetem do września, co może spotęgować wewnętrzne konflikty. W rozmowach z Trumpem starają się uspokoić jego obawy dotyczące ustawy o identyfikacji wyborców, ale niektórzy republikanie kwestionują sens dalszego nacisku na tę ustawę, która nie ma wystarczającego poparcia. Działania te mogą zaostrzyć nastroje wśród elektoratu partii na kilka miesięcy przed wyborami śródokresowymi. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Julia Nawalna zareagowała na wykluczenie partii Jabłko z wyborów do Dumy Państwowej, które ogłosił rosyjski Sąd Najwyższy. Apeluje do Rosjan, aby głosowali na każdą partię z wyjątkiem rządzącej jednej Rosji, proponując strategię mądrego głosowania. Wykluczenie Jabłko nastąpiło po wniosku partii Rodina, która oskarżyła konkurentów o naruszenia praw autorskich. Partia Jabłko planuje odwołać się od decyzji Sądu Najwyższego. Upalne lato w Europie może kosztować gospodarkę Unii Europejskiej 180 miliardów euro. CO odpowiada około 1% produktu krajowego brutto na rok 2026. Francja i Holandia są szczególnie zagrożone, z prognozami recesji w przypadku Francji oraz znaczną utratą wzrostu w Holandii. Ekstremalne upały wpływają na wydajność pracy oraz produkcję rolną, co może obniżyć PKB Unia Europejska o 0,6%. Bank Triodos ostrzega przed powtarzającym się charakterem tych upałów i sugeruje konieczność działań łagodzących. Ukraińskie siły powietrzne straciły myśliwiec MiG-29 w obwodzie odeskim podczas misji, jednak pilot zdołał się katapultować i nie odniósł obrażeń. Incydent jest badany przez specjalną komisję wojskową. To kolejna strata w ukraińskim lotnictwie w 2026 roku. Po wcześniejszych wypadkach z udziałem samolotów Su-24M i MiG-29, dotychczas żaden z pilotów w tych zdarzeniach nie zginął. Wszyscy zdążyli się katapultować. W lipcu 2026 roku morza na świecie osiągnęły najwyższą temperaturę powierzchniową w historii pomiarów dla tego miesiąca, CO potwierdziło unijne gremium do spraw ocieplenia klimatu Copernicus. Ekstremalne upały dotknęły szczególnie Europę Zachodnią, gdzie czerwiec i lipiec były najgorętszymi miesiącami w historii. W Unii Europejskiej spłonęło już około 500 000 hektarów lasów i terenów zielonych, a czerwcowa fala upałów kosztowała europejskich rolników uprawiających zboża około 2 miliardów euro w utraconych plonach. Utrzymujący się deficyt wody wpływa również na funkcjonowanie elektrowni, a eksperci ostrzegają przed ogromnymi stratami spowodowanymi długotrwałymi suszami. Naukowcy podkreślają, że obecne ekstremalne zjawiska pogodowe są skutkiem zmian klimatycznych napędzanych przez emisję gazów cieplarnianych. Broń Lagerpare Bellum, która według rodziny należała do Adolfa Hitlera, stała się przedmiotem batalii sądowej po jej konfiskacie w wyniku nalotu policyjnego w 2016 roku. Pistolet, będący jednym z 5 prototypów z 1907 roku, został przekazany Juana Pablo Rupela jako prezent urodzinowy przez jego stryjecznego dziadka, byłego członka SS. Sąd w Buenos Aires uznał winę Ministerstwa Bezpieczeństwa prowincji i przyznał Rupelowi 15 tysięcy dolarów odszkodowania, jednak on sam twierdzi, że wartość broni wynosi nawet 42 miliony dolarów. W marcu przyszłego roku przed sądem staną dwaj policjanci oskarżeni o kradzież oraz niedopełnienie obowiązków służbowych. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nad Mazowszem występuje silna burza, która może przynieść opady gradu oraz silne porywy wiatru osiągające prędkość do 110 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia, informując o szczególnie groźnej sytuacji w regionie. Burza generuje nawalny deszcz, a w niektórych miejscowościach istnieje ryzyko wystąpienia trąby powietrznej. Dodatkowo zgłoszono lokalne przerwy w dostawie prądu. Panten z około 173 migrantami dotarł do brytyjskiego brzegu, ustanawiając niechlubny rekord liczby pasażerów na małej łodzi. Wcześniej, w lipcu, na jednym pontonie przeprawiło się 165 osób. Brytyjskie media wskazują, że przemytnicy coraz częściej korzystają z tzw. megapontonów w odpowiedzi na zaostrzenie kontroli przez francuskie służby. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podkreślił, że takie działania narażają życie ludzi. Z danych resortu wynika, że liczba migrantów docierających do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche spadła o 43% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sąd Najwyższy Rosji orzekł o wykreśleniu partii Jabłoko z wrześniowych wyborów do Dumy Państwowej na wniosek partii Rodina, która zarzucała Jabłoko łamanie praw autorskich oraz wspieranie ekstremizmu. Lider Jabłoka, Mikołaj Rybaków, odrzucił te zarzuty jako absurdalne, podkreślając antywojenną postawę swojej partii. Decyzję sądu poparły Centralna Komisja Wyborcza oraz prokuratura, które również twierdziły, że partia naruszyła prawa autorskie. Protesty, które wspierały Jabłoko, gromadziły setki ludzi na ulicach, jednak nie wpłynęły na wynik postępowania sądowego. Hiszpania przygotowuje się na całkowite zaćmienie słońca, które odbędzie się 12 sierpnia. Władze wysyłają na Baleary żołnierzy, policjantów i ratowników, aby zapewnić bezpieczeństwo w obliczu przewidywanego wzrostu turystów oraz ryzyka pożarów. Służby apelują o ostrożność z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe, które występuje w regionach, gdzie planowane jest obserwowanie zjawiska. W związku z oczekiwanym natężeniem ruchu drogowego wprowadzane są ograniczenia, a niektóre gminy rozważają zamknięcie parków narodowych. Wołodymyr Zełenski poinformował o uszkodzeniu rosyjskiej rafinerii w Tobolsku na Syberii, co określił jako znaczące osiągnięcie ukraińskich żołnierzy. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że region ten znajduje się w zasięgu ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu. Dodał, że Kijów dysponuje danymi z sondaży, które wskazują na rosnącą liczbę Rosjan pragnących zakończenia wojny. Zełenski podkreślił również, że Rosja po raz pierwszy nie ma bezpiecznego zaplecza strategicznego oraz czeka na wsparcie z Korei Północnej. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze A4 między Krzywą a Chojnowem kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 18 na DK31 między Górzycą a Słubicami trwają remonty poboczy. Równolegle do jutra do 19 na DK29 w Gęstowicach obowiązują podobne prace. Do 20 na A1 między węzłem Sośnica a węzłem Żory utrzymują zwężenie jezdni. Również do 21 na węźle w Bytomiu kierowcy napotkają zwężenie. Do środy do 16 na DK28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Polska lekkoatletka Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham, osiągając czas 11 sekund i 2 setne. Zwyciężyła Brytyjka Amy Hunt z wynikiem 11 sekund, a trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Kansa, która poprawiła swój rekord życiowy na 11 sekund i 6 setnych. To drugi z rzędu medal swobody w tej konkurencji po srebrze zdobytym 2 lata temu w Rzymie. Srebro swobody jest jedynym medalem dla Polski w pierwszym dniu czempionatu. Rozpoczął się proces Duanea Davisa, byłego przywódcy gangu Southside Compton Crips, oskarżonego o zabójstwo Tupaca Shakura. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a postępowanie przed sądem hrabstwa Clark w Las Vegas może potrwać około miesiąca. Prokuratura chce udowodnić, że Davis kierował działaniami, które doprowadziły do zabójstwa rapera oraz dostarczył broń używaną w zbrodni. Tupac Shakur został postrzelony 7 września 1996 roku, a jego śmierć nastąpiła 6 dni później. W procesie ma zeznawać od 35 do 45 świadków, w tym osoby związane z Tupakiem oraz ówczesną sceną muzyczną. Andrzej Baca został jedynym kandydatem na prezydenta Węgier, a Zgromadzenie Narodowe zagłosuje nad jego nominacją we wtorek. Wnioskująca o jego kandydaturę partia TISO zebrała 400 podpisów, podczas gdy inne ugrupowania nie były w stanie wystawić własnych kandydatów. Największa partia opozycyjna, Fidesz, postanowiła zbojkotować proces wyborczy, uznając odwołanie poprzedniego prezydenta za bezprawne. Węgierska konstytucja wymaga, aby nowy prezydent został wybrany w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzednika, co miało miejsce 20 lipca. Po głosowaniu Baca może objąć urząd 8 dnia po ogłoszeniu wyników. Sergi Roberto, legenda Barcelony, dołączy do drużyny Los Angeles Galaxy w Major League Soccer. W ostatnich 2 sezonach grał w Como, z którym awansował do Ligi Mistrzów, a wcześniej przez 18 lat zdobył z Barceloną 25 trofeów, w tym 7 tytułów Mistrza Hiszpanii oraz 2-krotnie wygrał Ligę Mistrzów. Will Kuntz, dyrektor generalny Galaxy, podkreślił jego cechy przywódcze oraz doświadczenie w walce o mistrzostwo. Drużyna zajmuje obecnie 12 miejsce w konferencji zachodniej MLS z dorobkiem 22 punktów po 19 rozegranych meczach. Polska przystępuje do realizacji projektu piaskownicy sztucznej inteligencji, który ma wartość 35 milionów złotych. Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z innymi instytucjami, uruchomi portal umożliwiający testowanie systemów AI w bezpiecznym środowisku. Projekt obejmuje 2 ścieżki testowania – regulacyjną, skierowaną do przedsiębiorców oraz administracji, oraz technologiczną, dostępną wyłącznie dla jednostek administracji rządowej i samorządowej. Uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów w dostosowywaniu narzędzi do wymagań unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Nabór wniosków trwa do 30 września 2026 roku. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: You are listening to hits of 3 generations on

0: Gości.
1: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które rekomenduje zmianę kalendarza szczepień dzieci. Proponuje on zmniejszenie liczby podstawowych szczepień do 11 oraz rozdzielenie szczepionki MMR, która chroni przed odrą, świnką i różyczką, na 3 oddzielne dawki. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób wskazało, że brak jest naukowych dowodów na korzyści z takiego rozdzielenia. Zmiany będą obowiązywać, jednak to poszczególne stany będą mogły decydować o wymaganiach dotyczących szczepień dla dzieci uczęszczających do szkół. Polska oraz kraje bałtyckie intensyfikują przygotowania na potencjalne prowokacje ze strony Rosji, które mogą obejmować sabotaż mający na celu przetestowanie reakcji Sojuszu Północnoatlantyckim. Litewski minister obrony Robertas Kaunas podkreślił, że jego kraj traktuje zagrożenie poważnie i jest gotowy do obrony. CEO potwierdza zwiększenie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym terminalu LNG. Łotwa z kolei wzmocniła ochronę zapory na Dźwinie oraz podziemnego magazynu gazu Inčukalns. Z kolei Polska analizuje alternatywne trasy importu gazu, a operator Gaz-System działa w warunkach podwyższonej czujności, monitorując sytuację geopolityczną. Państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe prowadzi działania ze służbami specjalnymi w związku z pojawieniem się sfałszowanych dokumentów dotyczących budowy elektrowni atomowej. Nowa tabletka odchudzająca o nazwie Foundayo, opracowana przez firmę Eli Lilly, została dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii. Substancją czynną preparatu jest Orforlipron, który reguluje apetyt, podobnie jak wcześniejsze leki tej firmy. Dyrektor wykonawczy brytyjskiej agencji MHRA podkreślił, że lek przeszedł rygorystyczną ocenę bezpieczeństwa, jakości i skuteczności. Foundayo będzie dostępny wyłącznie na receptę, a producent planuje ubiegać się o wprowadzenie leku do publicznej służby zdrowia, co zwiększyłoby jego dostępność. Badania opublikowane w Nature Medicine sugerują, że Orforlipron może być skutecznym długoterminowym leczeniem utrzymującym prawidłową masę ciała po zakończeniu terapii zastrzykami. Nad Polską nadciągają silne burze, które mogą przynieść intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr, osiągający prędkość do 100 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło alert, który obecnie obejmuje mieszkańców 6 województw, w tym warmińsko-mazurskiego oraz części województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do północy z poniedziałku na wtorek, a alerty pierwszego stopnia mogą trwać do godziny 3 we wtorek. RCB zaleca zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz oraz unikanie przebywania pod drzewami w czasie burzy. Możliwe są przerwy w dostawie prądu z powodu uszkodzeń linii energetycznych. W poniedziałek rano w Kolumbii miało miejsce silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4, które zabiło ponad 100 osób i spowodowało poważne zniszczenia. Polka mieszkająca w Bogocie, Dorota Sayeri, relacjonowała, że wstrząsy były odczuwalne przez wszystkich mieszkańców stolicy, choć nie doszło tam do większych zniszczeń. W rejonach bliżej epicentrum, takich jak Cali, Manizales i Pereira, straty były znaczne. Prezydent Kolumbii wysłał 4 jednostki specjalne do najbardziej poszkodowanych obszarów, a ratownicy rozpoczęli akcję wydobywania osób spod gruzów. Sayeri zauważyła, że w Kolumbii brakuje skutecznego systemu ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.